da ciebie, pójdę de mój myślek, da ci nawet lekko pomaga posta. Felesi, felesi, idę z igra, czoda z igra, kwele dini, a z igra z igra, polgok szak.